uczuci, jedne noci u żywote, jadne grube, u na czara i tajanstwa.